kufika uhamba nekakaramba uzimo uhamba nechangeni call grace.